0: Skončil pořad Řeka života. Za týden navštívíme další zborovou chatu. Vypravíme se na Nivy.
1: Światło mnie wypełnia, twoje światło mnie wypełnia.